Ich pomału, sporo wyrzeczeń, niewiele szału. Pielęgnuję tu grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy wjazd. I pół na pół, tu raz to buntu stanę, raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery poryw, żeby mnie przeryć i poryć i wejść w moje terytory. Z tą agendą banalną, zresztą banał, drobiazg najgorsza ta powtarzalność. Mało mnie bawi na dnia koniec, ta cała przyziemność po mojej stronie, I stawię na baczność, ta jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlak nie trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś żeby. Zaniedbałeś sam, baby, dla Q1.

a v tych przerwach tętnych tak odliczam, aż minie ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba, co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze grady na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominie. Ta samba, co nie da niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: niekiedy zabawną rozmowę i nie interesują nas przy tej naszej pracy półśrodki, czyli połowiczne rozwiązania problemu. Szukamy zawsze w dyskusjach złotego środka, po łacinie aurea mediocritas, czyli rozwiązania kompromisowego, wyważonego. Nie przebieramy w środkach, żeby osiągnąć nasze cele. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy Polskim Radiem dla Ukrainy, czyli środkiem masowego przekazu.
1: A, zasięg masowej informacji, tak?
0: A dzisiaj tak trochę szukamy środka Europy. Wiemy, że ze środkiem Europy nie jest tak lekko, tak łatwo.
1: Tak, ich je przynajmniej kilka i oce od centr Europy, więc zależy od tego, jak my jego mierzymy, tak? Czy враховуємо, na przykład, ostrowy, kiedy wyznaczamy cей центр Європи. Це гіпотетична точка на земній поверхні, яка визначає оцей центр Європи. Ну і так є їх.
0: No i w każdym razie te środki Europy są w wielu krajach, z całą pewnością jest taki środek w Litwie, jest na Słowacji, w Kremnickich Banach, w Polsce od dawna, jest w Suchowoli, jest też środek Europy oczywiście w Ukrainie. Dilowe to ukraiński środek Europy.
1: Так, ділове – це український центр Європи, який був визначений у 1885-87 роках.
0: Tak, a poza tym znają te środki Europy również takie kraje jak Białoruś, Czechy, Estonia, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia. A my szukamy dalej.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година пів на пів.
1: Марчін Гачковський, Яна Стемпнєвич, пół на пół. Аудицію реалізує Mateusz Dziekoński, видає Микита Колесов. Запрошуємо до мілого спędzenia часу в нашим товаристві.
0: Починаємо традиційно від слова дня.
1: Слово дня. Дзісейше дня, слово дня. Мами środę. Jest to słowo środek, czyli punkt centralny. To samo co centrum. Miejsce mniej więcej jednakowo oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni, część środkowa jakiegoś przedmiotu, jakiejś powierzchni. Ziemia nie jest regularną kulą, ale jest nieco spłaszczona na biegunach. W wyniku tego spłaszczenia miejscowości leżące bliżej biegunów i same bieguny są mniej odległe od środka ziemi niż miejscowości położone w okolicach równika. No właśnie, szukanie, wyznaczanie środka napotyka na potrzeby z powodu różnego rodzaju spłaszczeń, wypłaszczeń, zniekształceń rzeczywistości. Różne są środki, może być środek miasta, środek kraju, środek kontynentu, środek ciężkości, środek masy, środek sił równoległych, środek obrotu. Jeżeli ktoś lubi się obracać, to niechaj wie, że jego udziałem staje się środek obrotu. Środek koła, któż go nie szukał, środek odcinka, środek rzutu, kiedy ktoś rzuca środek symetrii albo środek ataku, na przykład w grach sportowych, na przykład w piłce nożnej. Środek to również coś, co jest w środku, wewnętrzna część czegoś. Środek to także takie coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś.
0: A, тобто засіб, якщо українською перекладаємо.
1: Тобто należy użyć jakiegoś środka, żeby czegoś dokonać. Środek to również metoda prowadząca do osiągnięcia celu, a również substancja chemiczna, preparat stosowany w określonym celu. Na przykład środek na myszy, środek na karaluchy, środek na porost włosów, środek na niewypadanie włosów i tak dalej, i tak dalej. Czasami jesteśmy bardzo zdeterminowani i używamy różnych środków, aby osiągnąć nasz cel.
0: A teraz ja używam takiego zasobu jak słownik ukraińskiej mowy pod redakcją profesora Bielodzida, elektronna wersja tego słownika, i zaglądaję słowo seredyna, jakie jest takim wiernym.

0: Ось я даю студентам прочитати таку статтю Юзефа Лободовського, відомого польського публіциста, співпрацівника паризької культури, проти привидів минулого. Так? Минуле є уроком, його потрібно засвоїти, але заради майбутнього. Воно не має бути обтяжливим для майбутнього.
1: До цього відлуння ми би хотіли ще повернутися і запитати, власне, і пані Світлану, і пані Вікторію, як відлунюється цей конфлікт, котрий, на жаль, набирає дедалі ширших обертів.
2: Ви знаєте, я також спостерігаю за своїми студентами і скажу, що вони все ж таки свідомі, вони вміють критично мислити, і вони... Мабуть, не купуються на оці всі якісь там політичні, може, провокації. Вони навпаки відкриті до порозуміння, відкриті до того діалогу, про який ми сьогодні говоримо. Mm-hmm. От то так.
3: Я так, власне, погоджуюся.
1: Я ще хочу таку технічну деталь якби з'ясувати і допитати. Якби обмін передбачує, що обмін, тобто в обидва боки. Як виглядає цей обмін між вишами, польськими теж українськими, після лютого 2022 року? Чи польські студенти теж відвідують Україну, якщо так, то які міста, як це виглядає, чи тільки, власне, в такому однобічному вимірі поки що діє цей обмін?
4: Jeśli tutaj mogę powiedzieć, że my tutaj właśnie w tej grupie, której jesteśmy, współpracujemy nie od tego roku. W 19 roku, czyli jeszcze przed pandemią, czyli czasy w ogóle dinozaurów chyba już teraz dla nas, zaczęliśmy programem, który się nazywał
2: Hej Sokoły
4: i pojechaliśmy do Charkowa z Hej Sokoły. To było właśnie o taki dialog odnośnie właśnie potencjalnych też już mitów odnośnie romantyzmu polskiego w ukraińskiej kulturze i na odwrót Ukrainy w kultury ukraińskiej w polskim romantyzmie. To były takie pierwsze próby tego działania i tutaj będziemy chylić głęboko czoło i nisko cały czas do właśnie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bo dzięki niej te projekty w dużej mierze mogły być realizowane. Realizujemy też projekty w ramach takich wewnętrznych uniwersyteckich programów typu IDU, czyli Inicjatywa Badawcza, Inicjatywa Doskonałości, Uczelnia Badawcza się nazywa, taki system projektów, który można realizować właśnie na zasady wymiany. I dochodzę do tego momentu, co z tymi wymianami. Do 2022 roku, a w zasadzie do 2020, prawda, bo potem pojawiła się pandemia. Było trudno realizować jakąkolwiek wymianę, ale nam się udawało i w 2021 roku zrealizować wymianę pojechania pojechania właśnie w Charkowie byliśmy we wrześniu 2021 roku, czyli na kilka miesięcy przed pełnoskalowym atakiem. W 2022 roku realizowaliśmy projekt już w nieco innej formie i musieliśmy zrezygnować z pojechania do Ukrainy, bo żadna instytucja państwowa nie mogłaby sfinansować wyjazd na teren ogarnięte działaniami wojennymi. W związku z tym projekt realizowany był w Warszawie i w Berlinie. Grupa Polska, ta wymiana polegała na tym, że pojechaliśmy jeszcze dalej, bo partnerem była wtedy też uczelnia z Potsdamu. Także tutaj jeszcze mieliśmy szersze koło współpracowników. Później te wymiany odbywają się nieco bardziej na poziomie takim osobowym. To już nie jest zorganizowana grupa, bo nie do końca właśnie możemy to robić instytucjonalnie. Natomiast, mówiąc wprost, nie przeszkadzamy naszym studentom, żeby jechali samodzielnie do naszych partnerów, no jednak do Lwowa, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce dla studentów, tak żeby samodzielnie mogli skorzystać z gościnności naszych przyjaciół z Ukrainy.
0: Ja wydam jeden sekret. Bukwalno za jeden dzień do szerokomasztabnego wtornienia pani profesor Gietka była w Żytomirze z lekcjami i kolegę z Житомира буквально насильно її заштовхнули в автобус, так і щоб забезпечити.
1: Пані Вікторія підтверджує, так?
2: Так.
5: Ten temat już pojawił się kiedyś w tej audycji, w naszej rozmowie, mniej więcej pół roku temu.

0: Я запитував студентів, які перші у них враження від контакту з поляками, з польською реальністю.
1: Я не можу цим не цікавитися.
2: А мілічі ми по-польську розмовляють.
1: Окей, очевидно, Вінс так.
3: Правда це чи ні?
2: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
3: Скажіть нам правду.
2: Так, скажіть правду.
3: Як тобі архітектура Варшави після Львова? Жахливо, правда?
1: Дуже інакше.
4: Зачалічми програмем, який... Називав
1: Гей Соколи.
2: Гей Соколи. І поїхаліśmy до Харкова. З Гей Соколи то було.
1: Więc чуємося трохи як вдома.
3: Варшавська область.
2: Так, Варшавська область. Так.
5: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
3: Marcin Gaczkowski, Jana Stępniewicz, pół na pół. Audycję realizuje Mateusz Dziekoński, wydaje Mykyta Kolesow. Zapraszamy do miłego spędzenia czasu w naszym towarzystwie.
5: Poczynajmy tradycyjno od słowa dnia.
3: Dzisiejsze dnia, słowo dnia. Mamy środę i jest to słowo środek, czyli punkt centralny, to samo co centrum. Miejsce mniej więcej jednakowo oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni, część środkowa jakiegoś przedmiotu, jakiejś powierzchni. Ziemia nie jest regularną kulą, ale jest nieco spłaszczona na biegunach. W wyniku tego spłaszczenia miejscowości leżące bliżej biegunów i same bieguny są mniej odległe od środka ziemi niż miejscowości położone w okolicach równika. No właśnie, szukanie, wyznaczanie środka napotyka na potrzeby z powodu różnego rodzaju spłaszczeń, wypłaszczeń, zniekształceń rzeczywistości. Różne są środki, może być środek miasta, środek kraju, środek kontynentu, środek ciężkości, środek masy, środek sił równoległych, środek obrotu. Jeżeli ktoś lubi się obracać, to niechaj wie, że jego udziałem staje się środek obrotu. Środek koła, któż go nie szukał, środek odcinka, środek rzutu, kiedy ktoś rzuca, środek symetrii albo środek ataku, na przykład w grach sportowych. Na przykład w piłce nożnej. Środek to również coś, co jest w środku, wewnętrzna część czegoś. Środek to także takie coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś.
5: Тобто засіб, якщо українською перекладаємо.
3: Тобто należy użyć jakiegoś środka, żeby czegoś dokonać. Środek to również metoda prowadząca do osiągnięcia celu, a również substancja chemiczna, preparat stosowany w określonym celu. Na przykład środek na myszy, środek na karaluchy, środek na porost włosów, środek na niewypadanie włosów i tak dalej, i tak dalej. Czasami jesteśmy bardzo zdeterminowani i używamy różnych środków, aby osiągnąć nasz cel.
5: А тепер я вживаю такого засобу, як словник української мови під редакцією професора Білодіда, електронна версія цього словника, і заглядаю слово «середина», яке є таким вірним еквівалентом або найближчим еквівалентом до слова «шродек», який має значення «місце, однаково віддалене від кінців країв чого-небудь». Теж можна серединою, як прислів'я використовувати, тобто посередині, бистра вода несе його серединою, нічия Левицького ми зустрічаємо. Ну і середина, звісно, це іменник жіночого роду, про що варто теж сказати. І ще одне значення – внутрішня частина чого-небудь. Поки ще всі значення покриваються і...

0: Lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
1: Właśnie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają, z rzeczywistością.

0: krajowy kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.
1: Brzydko jest być zazdrosnym, panie Janku.
2: Na pani miejscu, pani Jolu, wziąłbym udział w pierwszym rajdzie PTTK na odznakę nizinną. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze jest mieć odznakę.
3: Halo, Jolu.
0: Bye, bye.
4: Bye, bye.
2: Panna Jola jest bardzo zgrabna.
5: Жар леє ще з неба, і панна Йола є дуже зграбна. Цей гарячий, навіть спекотний полілог походить із польського фільму. «Гідрозагадка» – польська науково-фантастична комедія з 1971 року. Режисер Анджей Кондратюк. Комедія зроблена в жанрі гротеско-пародії на бойовики та коміксні історії про супергероїв.
6: А зараз дійсно смішно, якби мені, бо жар рзечевіще леє ще з неба. Szczególnie w miastach chcielibyśmy, żeby nasz wicherek, czyli Iryna Jaszczyszyn, zapowiedziała rzęsisty, oświeżający deszcz.
5: No i nasze słowo dnia.
6: Tak, taka spiekota to piekło. Dzisiejsze słowo dnia to słowo...
5: speka.
6: Czyli upał. Upał według wielkiego słownika języka polskiego to, kto by pomyślał, bardzo wysoka temperatura powietrza uznawana przez ludzi za nieprzyjemną. Jak to się łączy w języku polskim? Upał dotkliwy, upał niemiłosierny, nieznośny, piekielny, potworny, 40-stopniowy, a taki właśnie panuje w wielu częściach Polski. Upał wręcz tropikalny. Upały... i teraz już nie żartujemy, bywają mordercze, zabójcze, długotrwałe, rekordowe, czerwcowe, lipcowe, upał od rana, upał za oknem, ofiary upałów. Praca podczas upałów jest ryzykowna. Szukać należy czego? Schronienia przed upałem, bo niektórzy są szczególnie na upały wrażliwi. Upał leje się z nieba, panuje, dochodzi do iluś tam stopni, doskwiera nam, przeszkadza. Udręczony człowiek, zmęczony, znużony upałem, czuje się źle. Świat skąpany w upale, upał południa, upał pustyni i do tego dziś jeszcze wrócimy, nieprawdaż?
5: Prawdaż, prawdaż, będziemy powracać się na pustelu.
6: Cytaty. Raziło słońce, upał wzmagał się, z każdą chwilą miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu.
5: Ohoho, це вже дуже тривожні сигнали.
6: Powietrze faluje od 35-stopniowego upału. Pisał w swojej książce Zatruta studnia, rzecz o władzy i wolności Edwin Bendyk. Edwin Bendyk, z którym rozmawialiśmy w audycji Pół na Pół, dokładnie 17 września 2025 roku. Zachęcamy do odsłuchania podcastu na stronie Polskiego Radia, ale cóż, 35-stopniowe upały to już przeszłość, bo w Polsce panują upały iście i rzeczywiście tropikalne. Jeszcze jeden cytat z Henryka Grünberga. Szliśmy w słonecznym upale, spoceni w naszych ciemnych, pogrzebowych ubraniach. Wiesława Maria Korczyńska, jeśli u nas są tak okropne upały, to w Portugalii jest chyba jeszcze goręcej. No właśnie, panie Wiesławo, niekoniecznie.
5: Nie, tak, niekoniecznie. Tak, tak, tak.
6: Skalne Podhale, takie pismo, niezwykły wysyp grzybów dzięki utrzymującym się upałom i sporej wilgotności powietrza dotarł też na Skalne Podhale, sezon grzybowy w pełni. No właśnie, nie, no te upały są teraz takie, że nawet grzyby nie chcą rosnąć.
5: To jest potrzebne.
6: Oczywiście. Po drugie, upał to gorące powietrze, powietrze o bardzo wysokiej temperaturze. Upał wtaczał się do pokoju jak czołg. Grażyna Plebanek, Pudełko ze szpilkami, a do słowa czołg również jeszcze dzisiaj wrócimy. Nad Uralem stoi niebywały 40-stopniowy upał, dopiero zmierzch przynosi ulgę. No cóż, mieszkańców miejscowości Swierdłowsk nad Uralem jakoś nam tym razem nie szkoda. Co jeszcze? Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały. Głosi powiedzenie, wszystko się w tym roku zgadza.

0: Tak, często można w te dni skwarne, upalne usłyszeć różne słowa oznaczające to samo, że jest gorąco. Panuje więc duchota. Gorąc jest parno. Parówa. Parówka na ulicy. Piekło. Niektórzy mówią, nie wychodzę na dwór, bo tam panuje piekło. Nieznośny skwar jest skwarnie. Tropiki. Ukrop. Nie mylić się z ukrop. War. Zaduch, żar gorąc, niektórzy mówią, patelnia wręcz, ulica rozżarzona, jak patelnia, żar, już mówiliśmy, leje się z nieba, i regionalne śląskie hica.
1: O, ciekawe, ciekawe słowo. Українською скажемо за духа, духота або ж духота, тут подвійний наголос, по духа, але це вже діалектне значення. Жар, пал, жаріння, сквар, спекота, пекло теж українською, звісно, про таку погоду можна сказати. Вар, парня, спека та посуха того літа мертвили поле і серця в'ялили з Максима Рильського.
0: Так, цікаво, ten war нам się pojawił i w języku polskim, i w języku ukraińskim jako synonim. Speka i upał, no to są słowa słowiańskie. Słowianie często się skarżyli na słoneczko.
1: Так, і слово спека, звісно, походить з праслов'янської мови, споріднене воно з дієсловом пек.
0: I to każdy może odczuć na własnej skórze, że te słowa wiążą się ze sobą ściśle.
1: Так, і походить з праіндоєвропейського корення пеку, зі значенням варити, готувати на вогні, обпалювати. Ну і, звісно, якщо пекти, то пекар, пекло. Пекти – це теж слова, які походять з того самого корення, що спека.
0: Так, припіка, припіка слонечко. Слово «упав» również ma rodowód prasłowiański i wywodzi się od tegoż pierwotnego czasownika, który oznacza pieczenie lub palenie. Skąd się upał wziął w języku polskim? No, dość prosty proces słowotwórczy. Pochodzi od prasłowiańskiego słowa palić i dodanie przedrostka upalić, upiec. Później jeszcze au, au, może dlatego, że to boli po prostu. Więc pierwotnie to pojęcie odnosiło się do aktu upalenia czegoś lub kogoś, do silnego działania ognia, z czasem odnosząc się przenośnie lub mniej do piekącego, gorącego powietrza na zewnątrz. Mamy nadzieję, że z upałami wkrótce się pożegnamy. A tymczasem stańmy pod promieniami łagodnego południowego słonka.

0: Tak, w taką pogodę słowiański demon południca czyha na swoje ofiary. Nie dajcie się południcy. Spękana słońcem ziemia, nie tak znów łagodne. To słońce w piosence w południe. Wykonał Kazik Staszewski, płyta Las Machinas de la Muerte, Kazik na żywo, rok 1999, czyli rok śmierci autora tej piosenki, Kazimierza Grześkowiaka. Utwór pierwotnie wykonywany był właśnie przez Grześkowiaka wraz z zespołem Silna Grupa pod wezwaniem. Ukazała się m.in. na płycie Chłopy Żywemu Nie Przepuści, bo to taki obraz z życia wiejskiego. Ale no, dużą popularność, trzeba to powiedzieć, piosenka zyskała po cytowanym przed chwilą wykonaniu Kazika.
1: А перед нами українська пропозиція ілюстрації музичної. І я вибрала The Unsleeping, пісню «Спека». Це 2024 рік, альбом під назвою, поки що єдиний повноформатний альбом цього квартету гітарного, який має назву «Альбом «Справжній бедрум панк». І цікаво, ця пісня, зверніть увагу на те, як вона, якими словами вона починається. Починається вона від критики. Ні, не погоди.

0: Ось такі гітарні пропозиції сьогоднішні до слова дня з Польщі та з України.
1: Так, bardzo dobrze. Trzeba nam klasycznego uderzenia w perkusję, trzeba nam solidnego, mokrego, mocnego rocka, mokrego od potu w tym upale. Krótko mówiąc, już nie przedłużając, zapraszamy na upalną muzyczną lekcję.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Я Настępniewicz, Marcin Gaczkowski. Zapraszamy na muzyczną lekcję języka polskiego. Zabierzemy was w wędrówkę mozolną, wycieńczającą w morderczym upale i dokuczać się nam będzie pewien ekscentryczny kapelmistrz.
0: Сьогоднішня пісня від музичного колективу, без якого важко взагалі уявити польську популярну музику, як на
1: мене. Nie da się wyobrazić sobie jej bez zespołu Baj. Zespół założony w Lublinie w roku 1978 początkowo grywał ballady i, uwaga, piosenki turystyczne. Później nieco poszerzył swój repertuar, dochodząc do muzyki z pogranicza popu i pop-rocka. Skład zespołu, jak to bywa z dinozaurami klasycznymi zespołami, zmieniał się przynajmniej kilka razy. Ale od samego początku występuje w tym zespole niejaka Beata Kozidrak.
0: Tak, ona, Beata Kozidrak, це є ядро, мені здається, Баймо. Гурт став відомим після виступу на фестивалі в Ополі у 78-му році. Заспівав там пісню «Піхото до лата» і зайняв друге місце на концерті дебютів. А назва гурту походить від перших літер імен засновників.
1: Так, то є акронім. Beata Kozidrak, Andrzej Pietras, Jarosław Kozidrak, Marek Winiarski, czyli Bajma.
0: Кільканадцять студійних альбомів, пару десятків синглів, мільйони фанів – це все про Bajm.
1: Premierowy książek grupy Bajm, jak to bardzo często bywa, niedługo zastanawiali się nad nazwą. Płyta nazywa się Bajm i ukazała się w roku 1983. Nie tylko się ukazała, ale została przyjęta ciepło. Niektórzy twierdzą, że wręcz upalnie przez krytyków i fanów zespołu. Bardzo szybko płyta pokryła się złotem. Rozeszła

0: rozeszła się bowiem w nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy.
1: No nie dziwne, тому що на цьому альбомі він виявився справжньою скарбницею хітів, а серед них «Цомі пані», «Даш», «Юзик», «Не дарує читай ноц» і «Нема води на пустині». Гітарист Ярослав Кожідрак був автором композицій, а тексти до пісень писала його сестра, вокалістка Беата Кожідрак.
0: Dziś bierzemy zatem na warsztat piosenkę z debiutanckiej płyty zespołu Bajm. Piosenkę Nie ma wody na pustyni i nie pytajcie, dlaczego właśnie taką piosenkę wybraliśmy. O czym jest ta piosenka? Tutaj zdania są podzielone. W wywiadach bardzo często Beata Kozidrak podkreślała, że jest to utwór po prostu rozrywkowy, ale zdarzały się też takie wypowiedzi, gdzie przyznawała, na przykład tutaj możemy sobie zajrzeć do Gazety Lubelskiej i mówiła tam Beata Kozidrak, że utwór opowiada o stagnacji, o marazmie, o szarości czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i że jest tam bardzo wiele wszelakich metafor. Rzeczy w tym, że publiczność te metafory znajdowała wcześniej, odkrywała. I nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że zespół przyznał, że te metafory rzeczywiście tam są pod wpływem podpowiedzi dziennikarzy. Jak wiemy, tych wywiadów było mnóstwo. Zresztą za chwilę będziemy czytać i analizować tekst i będziecie mogli sami powiedzieć, o czym jest ta piosenka.
1: Так, зробити власні висновки, а ми ще зацитуємо, що в цій згаданій газеті Любельській сказала Беата Кожідрак. Це були часи, тобто часи ПРЛ-у, Польської Народної Республіки, коли потрібно було маскувати свої меседжі і використовувати метафори, символіку. Коли я співала «Нема води на пустині», йшлося не про те, що там немає води, а йшлося про нашу свободу, а вода була просто метафорою, так говорила співачка.
0: No cóż, nie ma wody na pustyni.

0: Żar leje się z nieba, słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji pół na pół. Jeszcze obiecane rozwiązanie czwartkowego konkursu. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Pytaliśmy o to, kto jest autorem tych słów. Otrzymane odpowiedzi: Joseph Fouché, Charles Maurice de Talleyrand oraz Antoine Jacques-Claude Joseph, Graf Boule de la Mert. Właśnie taką ostatnią odpowiedź podał nasz słuchacz, pan Szymon, i to on wygrywa nagrodę. Niespodziankę. Dziękujemy za udział.
1: І вітаємо Шимона із нагородою і перемогою, звісно. З вами цю майже годину двомовно були Марчін Гачковський,
0: Яна Степневич і Матеуш Дзяконський.
1: Почуємося вже завтра.

mi spada na twarz. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal.

liście, pada bez przerwy, nie mogę zasnąć. Woda jest wszędzie, ciemny błękit wdziera się w okna wyższych pięter. Nie wierzyłem, ale kłamstwo stało się prawdą. Trzy księżyce, jeden w wodzie, drugi w niebie, trzeci jest we mnie, przeznaczenie, nie ucieknę, robi się bagno. Ciało grzęźnie, nie mogę ruszyć żadnym mięśniem. Tu mnie nie znajdą, coraz głębiej, całe śródmieście czeka na światło.

czarną, krótką zmowie. Czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy, może znów spotkamy się.

jesteś moją nową, ulubioną udą. Miłość ci obca, gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca, gdy tańczycie, jakby nie było końca.

Stopniał śnieg, zleżał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.